si zdali lekko bliż. Jo, jo, karton na burek, a taki porcelan. Odryma cibulka ma, tapety parmezan.